Yumanech, yumanech, yumanech. Ulek yumanech, samanech, zilum aynati. Wana hechlen wach, shiwab shuqt waqati. Wana wili, wili, wili, akhana wili.